ale bi umbu tame bo ndin o asigbeto me ndin nko asigbeto me begbe je tin jami je mi mamo a nka tienu fe daro chi me nka kanu fe daro chi me nka ku enu gba daro chi me leje una wa gbe le un ma ton na e no no me yo nu o asade ma je ga ma je bo kuwa ku isin ochenu meji to da aye na anu ochenu kia sade ma je ga ma je ko je sin hu isin ochenu fofo na no nu kon che o asade ma je ga ma je bo o je sin hu ile faun wo.